Na naszych zegarach wybiła godzina 16. Witam się z Państwem Joanna Wawrzeniuk. Rozpoczynamy dzisiejszą audycję Radia Ortodoksja, pierwszej prawosławnej rozgłośni radiowej w Polsce. W dniu dzisiejszym cerkiew wspomina świętego Hermana. Święty Herman urodził się pod koniec V wieku. Po ukończeniu nauki udał się do krewnego kapłana i spędził z nim w ascezie i modlitwie 15 lat. W późniejszym czasie został wyświęcony na kapłana i mianowany opatem klasztoru świętego Symforiana. Więcej o życiu tego świętego na naszej antenie już po godzinie 17. Teraz wysłuchajmy utworu w języku serbskim, a za chwilę przedstawimy plan dzisiejszej audycji.

W dzisiejszym programie już niebawem usłyszą Państwo kalendarium, a następnie czytania Pisma Świętego i słowo pouczenia do Ewangelii ojca Jarosława Pagura. O godzinie 16:40 audycja Gabrieli Nowaszewskiej Ciekawe Podlasie. Punktualnie o godzinie 17:00 serwis informacyjny Radia Ortodoksja, a zaraz po nim stałe punkty naszego programu. Czytanie żywotów świętych oraz fragment książki Starzec Józef Watopecki. Około godziny 18:00 zaprosimy Państwa do modlitwy podczas akafistu do turkowickiej ikony Matki Bożej. Po wspólnej modlitwie usłyszymy wykład ojca Adama Sawickiego pod tytułem Historia białostockiej ikony Matki Bożej, a po godzinie 20:00 program muzyczno-informacyjny Radia Ortodoksja. Zachęcamy do pozostania z nami.

0: Kalendarium.
1: Mamy dzisiaj środę 10 czerwca i jest to drugi tydzień po Pięćdziesiątnicy. W dniu dzisiejszym wspominamy świętego Nikitę, biskupa Chalcedonu, świętego Ignacego, biskupa Rostowa, świętego Eutychiusza, biskupa Melitene, męczennicę Helikoidę z Tesalonik, męczennika Heladiusza, świętego Hermana, biskupa Paryża oraz nicejską ikonę Matki Bożej.

W dniu dzisiejszym w Soborze Świętego Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku rozpoczną się uroczystości ku czci białostockiej ikony Matki Bożej. Dzisiaj, w przeddzień święta, o godzinie 18:00 rozpocznie się nabożeństwo całonocnego czuwania. Jutro, w dniu święta 11 czerwca o godzinie 7:45 odbędzie się oświęcenie wody. O godzinie 8:00 rozpocznie się proskomidia, a zaraz po niej o godzinie 9:00 sprawowana będzie świąteczna boska liturgia, a po liturgii procesja z ikoną. W dniu święta 11 czerwca po południu o godzinie 18:00 sprawowany będzie akafist przed białostocką ikoną Matki Bożej. Serdecznie zapraszamy.

0: W dniu dzisiejszym w czytaniach Pisma Świętego usłyszymy fragment listu świętego apostoła Pawła do Rzymian, rozdział 4, wersety od 13 do 25 oraz fragment Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 7, wersety od 21 do 23. Teraz na naszej antenie czytania fragmentów Pisma Świętego.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Bracia, nie przez zakon bowiem dana była obietnica Abrahamowi i potomstwu jego, że ma być dziedzicem świata, ale przez sprawiedliwość wiary. Jeśli bowiem ci są dziedzicami, co są z zakonu, próżną stała się wiara i w niebecz obróciła się obietnica. Zakon bowiem ściąga gniew, gdyż gdzie nie ma zakonu, nie ma i przestępstwa. Dlatego z wiary, aby według łaski obietnica trwała w mocy dla całego potomstwa, nie tylko tego, które jest z zakonu, ale i dla tego, które jest z wiary Abrahama, bo on jest ojcem nas wszystkich. Jak napisano, postanowiłem cię ojcem wielu narodów, przed Bogiem, któremu uwierzył, który ożywia umarłych i powołuje do bytu to, czego nie ma, jak to, co jest. On przeciw nadziei uwierzył, ufając, że zostanie ojcem wielu narodów według tego, co mu powiedziano. Tak będzie potomstwo twoje. I nie osłabł w wierze, ani się nie oglądał na obumarłe ciało swoje, choć już miał około 100 lat, i na obumarły żywot Sary. Nie wahał się też, niedowierzając obietnicy Boga, ale się umocnił w wierze, dając chwałę Bogu. Wiedząc z całą pewnością, że cokolwiek obiecał, mocen jest i uczynić. I dlatego poczytano mu to ku sprawiedliwości. Nie tylko zaś dla niego napisano, poczytane mu zostało ku sprawiedliwości, ale i dla nas, którym będzie poczytane, że wierzymy w tego, co wzbudził z martwych Jezusa Chrystusa, Pana naszego, który został wydany z powodu występków naszych, a wstał z martwych dla naszego usprawiedliwienia.

Czasłonego Jezus rzekł: Nie każdy, który mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, ale ten, co czyni wolę Ojca mego, który jest w niebiosach, ten wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Wielu powie mi w ów dzień: Panie, Panie, czyśmy nie prorokowali w imię Twoje i w imię Twoje nie wyrzucali czartów i w imię Twoje nie czynili wielu cudów? A wtedy wyznam im, żem was nigdy nie znał, odstąpcie ode mnie, którzy czynicie nieprawość.

0: Za nami czytania fragmentów Pisma Świętego. Za chwilę słowo pouczenia do Ewangelii wygłosi ojciec Jarosław Pagór, wikariusz parafii Hagia Sofia w Białymstoku.
1: Duchowe pouczenie.
2: Nauka płynąca z dzisiejszej Ewangelii jest przejrzysta. Modlitwa jest sztuką sztuk. Potrzebuje ona żarliwej wiary, oddania i zawierzenia się Panu Bogu. Mając na względzie wzniosłość dzieła modlitwy, Chrystus sygnalizuje, że nie każdy, kto mówi „Panie, Panie”, wejdzie do Królestwa Niebios. Znajdująca się obecnie w centrum uwagi Ewangelia świętego Mateusza dostarcza nam wiele wskazówek dotyczących modlitwy. Jakich zatem? Modlitwę należy czynić nie dla próżności słów, nie pośród hałasów, lecz ma ona być wołaniem z głębi duszy. Warunkiem prawdziwej modlitwy jest także przebaczenie grzechów. Proście, szukajcie, kołaczcie, czyli nasze błagania niech będą ustawiczne, nieustające, systematyczne. Życiowe doświadczenie cerkwi wskazuje jednoznacznie, że modlitwa i czyn powinny iść zawsze w parze. Modlitwa bez działania, bez przemiany, bez wysiłku jest bez wartości i nic nie znaczy, bo to tak, jakbyśmy mówili: „Pomóż nam, Panie, żebyśmy sami nie musieli nic robić”. A przecież celem prawdziwej wiary jest przebić tę skorupę powierzchowności ludzkiego myślenia, a także i postępowania, i przeniknąć do głębi swego serca. Każdy, kto choć trochę zakosztował dzieła modlitwy, zauważył też, jak wiele bywa pokus i różnego rodzaju przeszkód. Często przeszkadzają nam okoliczności zewnętrzne lub nasze myśli nie mogą wzbić się ku Bogu, błądząc gdzieś wśród spraw dzisiejszych, jutrzejszych, codziennych. Doczesność trzyma nas w swoich szponach. Jednakże najwięksi herosi modlitwy, ojcowie, pustelnicy, radzą, by nie rezygnować. Stukajcie, a otworzą wam. I kiedy już wejdziemy do głębi siebie, do naszego serca, wtedy rozpoczniemy dzieło naszego oczyszczenia i uświęcenia. Żyjąc w tym świecie, gdzie jest mnóstwo zła, człowiek często nie zauważa, jak wiele niedobrych rzeczy zakrada się do naszego wnętrza. Zadaniem chrześcijanina jest zadawać cios złu każdym naszym tchnieniem ku Panu Bogu i przywoływaniem Jego świętego imienia. W ten sposób, z Bożą pomocą, nasze ludzkie czyny będą upodabniały się do woli Boga Ojca. Jeżeli w szklance jest mętna woda, nie będziemy jej pić. Tak samo Pan Bóg chce, żeby z naszej duszy płynęła czysta, a nie zmącona modlitwa. Stając zatem przed Panem, odrzućmy wszelką życia troskę, odrzućmy naszą własną sprawiedliwość i szukajmy tej sprawiedliwości, która jest przez Chrystusa. Bo do Królestwa Bożego wejdzie tylko ten, kto spełnia wolę Ojca, który jest w niebiosach.

Wysłuchaliśmy komentarza do czytań Pisma Świętego ojca Jarosława Pagura, wikariusza parafii Hagia Sofia w Białymstoku, a już niebawem zaprosimy Państwa do wysłuchania audycji Gabrieli Nowaszewskiej Ciekawe podróże.

0: A już teraz zapraszamy na program Ciekawe Podlasie Gabrieli Nowaszewskiej. W każdym odcinku cyklu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców województwa podlaskiego. W dzisiejszym odcinku usłyszymy o podlaskiej wsi, a dokładnie o tym, jak ewoluowała od tradycji do nowoczesności.
1: Ciekawe Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W każdym odcinku programu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców naszego regionu. Przedstawiamy aktualne wydarzenia, promujemy lokalne inicjatywy i działania związane z kulturą, edukacją, ochroną zdrowia i turystyką. Program powstaje dzięki wsparciu województwa podlaskiego.
2: Dzień dobry Państwu. Dziś w Ciekawym Podlasiu na tapet weźmiemy podlaską wieś. Opowiemy o tym, jak przedstawia się ona między tradycją a nowoczesnością. Podlaskie od wieków kojarzone jest z ciszą, przestrzenią oraz bliskością natury. To region, w którym życie płynie wolniej, a codzienność wyznaczana jest nie na minuty, lecz przez rytmy przyrody i lokalnych tradycji. Podlaska wieś stanowi dziś wyjątkowy przykład miejsca, gdzie przeszłość harmonijnie łączy się z teraźniejszością, a bardzo popularna idea slow life, czyli powolnego życia, staje się nie tylko modą, lecz świadomym wyborem stylu życia. Historia podlaskiej wsi sięga setek lat wstecz i od zawsze była ściśle związana z naturą. Rozległe pola, lasy i rzeki tworzyły naturalne środowisko dla rozwoju rolnictwa, które przez długi czas stanowiło podstawę utrzymania mieszkańców. Życie na wsi opierało się na pracy, ale także na wspólnocie, sąsiedzkiej pomocy, lokalnych obrzędach i przekazywanych z pokolenia na pokolenie tradycjach i zwyczajach. Podlasie wyróżniało się i wyróżnia do tej pory na tle innych regionów Polski swoją wielokulturowością. Od wieków współistnieją tu różne narody i religie – Polacy, Białorusini, Litwini czy Tatarzy. Ta różnorodność znalazła odzwierciedlenie w architekturze, języku, kuchni oraz tradycjach. Drewniane domy, cerkwie i kościoły, kolorowe zdobienie okiennic – wszystko to tworzy niepowtarzalny krajobraz kulturowy naszej podlaskiej wsi. Wraz z upływem lat podlaska wieś zaczęła się zmieniać. Transformacja ustrojowa, rozwój technologii oraz migracje ludności bardzo mocno wpłynęły na jej wygląd i funkcjonowanie. Tradycyjne rolnictwo zaczęło ustępować miejsca nowoczesnym rozwiązaniom, a mieszkańcy coraz częściej łączyli pracę na roli z innymi formami działalności. Nie oznacza to jednak zaniku tradycji. Wręcz przeciwnie, współczesna podlaska wieś coraz częściej świadomie sięga do swoich korzeni. Organizowane są festyny, warsztaty rękodzieła, wydarzenia kulturalne czy rekonstrukcje dawnych obrzędów. Dziedzictwo kulturowe staje się wartością, którą się pielęgnuje i promuje. W ostatnich latach coraz większą rolę odgrywają programy wspierające rozwój obszarów wiejskich. Jednym z przykładów jest inicjatywa Kreatywna Wieś, w której samorząd województwa podlaskiego wspiera lokalne projekty infrastrukturalne i społeczne. Z informacji wynika, że na rozwój podlaskiej wsi przeznaczono blisko 1,6 miliona złotych, wsparcie otrzymało aż 66 gmin, a pojedyncze projekty mogły liczyć na dofinansowanie w wysokości od około 9 aż do 25 tysięcy złotych. Dzięki tym środkom powstają i modernizowane są świetlice wiejskie, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura rowerowa oraz miejsca integracji mieszkańców. Jest to bardzo istotna zmiana, w której wieś przestaje być postrzegana jedynie jako przestrzeń rolnicza, a staje się miejscem aktywnego życia społecznego. Nowoczesne świetlice wiejskie pełnią funkcję centrów lokalnej społeczności, gdzie odbywają się różne spotkania, warsztaty, zajęcia dla dzieci i wydarzenia kulturalne. Powstają liczne place zabaw i tereny rekreacyjne. Sprzyja to wszystko integracji oraz poprawia jakość życia mieszkańców. Warto podkreślić, że takie inicjatywy nie tylko modernizują przestrzeń, ale również wzmacniają więzi społeczne i budują poczucie wspólnoty. To właśnie dzięki nim podlaska wieś rozwija się w sposób zrównoważony, z jednej strony nie tracąc swojego charakteru, a jednocześnie odpowiadając na potrzeby współczesności. Jednym z największych atutów podlaskiej wsi jest styl życia, który dzisiaj bardzo często określa się mianem slow life. To podejście opiera się na spokoju, uważności i bliskości natury. W świecie zdominowanym przez pośpiech i nadmiar bodźców coraz więcej osób zaczyna dostrzegać wartości w prostocie i harmonii. Podlaska wieś idealnie wpisuje się w tę filozofię. Cisza, czyste powietrze, brak korków i zgiełku to elementy, które przyciągają osoby zmęczone miejskim stylem życia. Możliwość życia bliżej natury, uprawy własnych warzyw czy spędzania czasu na świeżym powietrzu staje się coraz bardziej pożądana. W ostatnich latach można zaobserwować wyraźny trend faktycznej migracji ludzi z miast na tereny podmiejskie i wiejskie. Ciekawe jest to, że to coraz więcej młodych osób i młodych rodzin decyduje się na opuszczenie zatłoczonych aglomeracji i przeniesienie się na obrzeża miast lub właśnie bezpośrednio na wieś. Podlaskie dzięki swojej specyfice staje się więc jednym z atrakcyjniejszych kierunków takich przeprowadzek. Bliskość natury, niższe koszty życia oraz rozwijająca się infrastruktura sprawiają, że życie na wsi przestaje być kompromisem, a staje się świadomym wyborem. Co więcej, rozwój technologii, w tym pracy zdalnej, umożliwia łączenie życia na wsi z aktywnością zawodową, która wcześniej była możliwa jedynie w mieście. Dzięki temu Podlaska wieś przyciąga nie tylko osoby starsze, ale również właśnie młode rodziny i ludzi aktywnych zawodowo. Rozwój podlaskiej wsi pokazuje, że możliwe jest połączenie tradycji z nowoczesnością. Nowoczesne technologie, lepsza jakość życia na obszarach wiejskich i przeciwdziałanie depopulacji to główne cele projektu Rural Start, ramy i kierunki implementacji koncepcji inteligentnej wsi w krajowej i regionalnych politykach rozwoju. To właśnie ten projekt województwa podlaskiego został wybrany do dofinansowania w 12. konkursie programu Gospostratek organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. A już więcej o tym projekcie teraz na naszej antenie.
3: Panie ministrze, pani profesor, dostojni goście. Dzisiaj mówimy o wspaniałej współpracy naszej podlaskiej uczelni, Politechniki Białostockiej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Województwa Podlaskiego. Wiele miesięcy temu pani profesor Marta Kosior-Kazbaruk zaprosiła między innymi mnie na spotkanie, gdzie z panem profesorem Janicjuszem Nazarko przedstawiła wspaniały pomysł, jak możemy wspólnie przystąpić do naboru Gospostratek w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Następnie pan minister Stefan Krajewski na takie też zaproszenie, aby ten partner krajowy był w takim projekcie, odpowiedział pozytywnie. I dzisiaj możemy ogłosić, że około 2 miesiące temu podpisaliśmy umowę w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, aby taki projekt mógł być realizowany. Dziękuję wszystkim za te pomysły, za tą współpracę, która była do tej pory. Ten projekt będzie wspierał rozwój naszego województwa, szukanie nowych technologii, szukanie rozwoju naszych obszarów wiejskich. Wpisuje się również w to, w co my jako województwo podlaskie od kilku tygodni weszliśmy we współpracy z Komisją Europejską, czyli realizację koncepcji prawa do pozostania, czyli prawa do tego, aby opuszczanie miejsca zwanego domem było zawsze wynikiem decyzji swobodnej, a nie związanej z brakiem pracy, z brakiem edukacji czy dostępności do usług publicznych i medycznych. Jestem przekonany, że ten projekt w tą koncepcję się wpisuje i jestem przekonany, że moi goście naszego dzisiaj urzędu opowiedzą więcej szczegółów o tym niezwykle ważnym projekcie dla rozwoju naszego regionu. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję bardzo. Kolejny przedstawiciel lidera konsorcjum, czyli pan marszałek Dyjuk, zapraszam. Liderem merytorycznym, jak wspomnieliśmy, jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zapraszam pana ministra Stefana Krajewskiego.
5: Szanowni panowie marszałkowie, pani rektor, państwo dyrektorzy, drodzy przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, innych instytucji, które są dzisiaj z nami. Można zawsze nic nie zrobić i narzekać, że nic się nie dzieje, a można szukać wyzwań, szukać projektów, w których można zauczestniczyć i tak było w tym przypadku. Pamiętam pierwsze nasze rozmowy z Politechniką, z departamentem. Oczywiście dyrektor jak zawsze powiedział, jak będzie akceptacja marszałków, to działamy, jak nie, to oni decydują o kierunkach rozwoju i tak było. Z panem marszałkiem Dyjukiem, z panem marszałkiem Prokorymem porozmawialiśmy, zapytali, czy chcemy być tym partnerem merytorycznym. Było zielone światło i wspólne działanie, co przynosi efekty. Szanowni państwo, Smart Village, czyli inteligentna wieś, co staje się dzisiaj już rzeczywistością. Jeszcze kilka lat temu wydawało się, że to zostanie w sferze marzeń, że to są jakieś odległe projekty. Dzisiaj już to się wszystko dzieje. Staramy się wykorzystywać najnowsze osiągnięcie techniki, najnowsze rozwiązania technologiczne po to, żeby faktycznie na obszarach wiejskich żyło się łatwiej, żyło się lepiej, żebyśmy mogli to wszystko wdrażać po to, by wspierać zrównoważony rozwój kraju, żeby sięgać po to, co powinno być dla wszystkich dostępne. I nawet ostatnia wizyta w gminie Wyszki, kwestia wykorzystania środków z KPO i już możliwość zdalnego odczytu liczników dotyczących poboru wody. Kiedyś trzeba było być w domu, dzisiaj coraz częściej nas w domu nie ma i był problem, jak podać ten stan licznika, gdzie go mamy dostarczyć, kiedy. Dzisiaj zdalnie może już sobie sczytać osoba odpowiedzialna za to i nie ma takiego problemu, że musimy ciągle się szukać. A coraz więcej dzisiaj mieszkańców wsi nie pracuje bezpośrednio w swoich gospodarstwach, w swoich miejscach zamieszkania, tylko jest poza nim. I właśnie to są namacalne i konkretne dowody na to, że ta inteligentna wieś i to już konkretne rozwiązania, które mają miejsce, ale w ramach tego projektu oczywiście szukamy nowych wyzwań, przygotowujemy strategie zarówno i te regionalne, jak i krajowe po to, by maksymalnie dobrze wykorzystać środki, które pojawią się w nowej perspektywie budżetowej, a mamy szansę na rekordowe pieniądze, bo mówimy tu prawie o 50 miliardach euro, które mogą trafić na rolnictwo, na obszary wiejskie, na przetwórstwo, po to, żeby wzmacniać konkurencyjność i odporność polskiego rolnictwa, polskiego przetwórstwa. I to jest jeden z takich milowych kroków, który został, czy jeszcze zostanie do końca zrobiony po to, żeby właśnie określić nasze potrzeby, zadania, cele i pod to przygotowywać później już te strategie, które będą wdrażać konkretne programy i interwencje. Bardzo się cieszę z tej umowy, z tej współpracy i to jest przykład, jak można połączyć siły. Rząd, samorząd, nauka i nie tak jak czasem mówimy, że projekt tylko po to, żeby badać zawartość cukru w cukrze, jak mawiał klasyk, ale po to, żeby przygotować konkretne rozwiązania, które będą nam wszystkim wspólnie służyć. I za to bardzo serdecznie dziękuję.
4: Dziękujemy. Politechnika Białostocka jest nie tylko... Dziękujemy. Politechnika Białostocka jest nie tylko realizatorem projektu, bo jak wspomniał pan marszałek, pani rektor Marta Kosior-Kasberuk jest również pomysłodawczynią tego projektu i gdyby nie ona, dzisiaj byśmy się tu w ogóle nie spotkali. Pani rektor.
6: Panie ministrze, panowie marszałkowie, szanowni państwo, zanim rozpocznę tak to moje wystąpienie, to chciałabym tylko sprostować, że ja byłam przekazicielem tego pomysłu. Natomiast

0: projektu mamy zamiar opracować systemowe podejście do zagadnień, do obszarów, które jak dotąd jeszcze nie doczekały się takiego naprawdę naukowego, ale również połączonego z aplikacyjnym podejścia, opracowania narzędzi, które rzeczywiście spowodują, że ta Wilcz będzie smart, że to będzie nowoczesna wieś przyjazna ludziom. No, nie bez przyczyny ta ocena Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dotyczyła również naszych partnerów. Także ja dziękuję panu ministrowi Krajewskiemu, panu marszałkowi Prokolimowi za to, że zaufali Politechnice jako jednostce naukowo-badawczej, która rzeczywiście może podjąć się takiego zadania. Z kolei ze strony Politechniki do realizacji tego projektu zaangażowaliśmy specjalistów z najróżniejszych dziedzin, którymi się w naszej uczelni zajmujemy. A to wszystko dlatego, że Smart Village to potrzeba rozwiązań technicznych i technologicznych, rozwiązań środowiskowych, ale to również cały szereg aspektów społecznych, które mamy nadzieję również rozwiązać. Mowa była o tym, że wyniki projektu mają się przyczynić do rozwoju naszego województwa, ale naszą ambicją jest, żeby wyniki projektu były skalowalne przynajmniej na obszar naszego kraju. W tym celu posiłkujemy się też jeszcze kolejnym partnerem i jeszcze ekspertami spoza naszej uczelni. To jest ważne. To jest bardzo interesująca współpraca, projekt bardzo ambitny, ale też w ramach tego projektu opracujemy szereg interesujących działań, szereg interesujących narzędzi, z których będziemy dumni, których będziemy korzystać i które będziemy implementować tak szeroko, jak się to tylko da. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. A ja w takim razie prostuję swoją poprzednią wypowiedź, ale co do Politechniki była trafna, bo Politechnika akurat była tutaj autorem, a ja zapraszam pana profesora Joannicjusza Nazarko, kierownika projektu B plus R, projektu Rural Strat i jak powiedziała pani rektor, autora tego projektu.
2: Dziękuję bardzo za te ciepłe słowa pod moim adresem. Oczywiście tak się złożyło w czasie, że akurat ze swoją doktorantką opublikowaliśmy monografię na temat koncepcji Smart Village i koincydencja czasowa, zbiegło to się z ogłoszeniem konkursu Gospostratek, co też chcę podkreślić, że nasz projekt jest elementem strategicznego programu badań rozwojowych Gospostratek, czyli ma wymiar strategiczny, również w tym wymiarze badawczo-rozwojowym. Tutaj no, dziękując za wszystkie słowa i podziękowania, do których się również przyłączam, chcę jeszcze wspomnieć o profesorze Kwiecińskim Leszku z Uniwersytetu Wrocławskiego, który od początku również tutaj uczestniczył aktywnie w projekcie. Chcę bardzo wszystkim podziękować za współpracę przy tworzeniu projektu. Było to wyzwanie niełatwe. Projekt jest złożony, skomplikowany, wnioskowanie nie jest proste i jeszcze raz dziękuję kolegom i koleżankom z Urzędu Marszałkowskiego, z Ministerstwa, tu też z nazwiska chciałbym dyrektora Pomianka wymienić, który bardzo merytorycznie przyczynił się do wzmocnienia tego projektu i nadal już ruszyliśmy formalnie 1 maja. Ta współpraca jest naprawdę dobra. Dziękuję i Techowi za współpracę. Z mego punktu widzenia jako kierownika B plus R, to o czym wspomniała pani rektor, bardzo no jakby ważne jest zaangażowanie w ten projekt licznego grona naukowców. W projekt jest zaangażowanych około 80 osób, czyli ta skala projektów badawczych nieczęsto się zdarza. Chyba nie ma wydziału, znaczy na pewno nie ma, ze wszystkich wydziałów Politechniki zaangażowane są osoby, pracownicy B plus R do realizacji tego projektu. Mamy nadzieję, co często podkreślam na spotkaniach z kierownikami zadań, że oprócz tego

0: tego efektu naukowego, który oczywiście dla nas jako naukowców jest bardzo ważny, ciągle podkreślamy ten aspekt aplikacyjny. Tutaj przywołuję słowa pana marszałka Dyjuka, czekamy na efekty, czekamy na aplikacje. Myślę, że wkrótce te pierwsze efekty będą. Jesteśmy teraz w trakcie realizacji zadania pierwszego, czyli analizujemy studia przypadków Smart Village, czyli te, które już na świecie zostały zrealizowane lub są wdrażane. Również zadanie, które realizuje ITECH, przegląd i systematyzacja ram prawnych, zarówno krajowych, jak i europejskich, w ramach których ta koncepcja może być umieszczona. Przepraszam, jeżeli kogoś, no, kto współuczestniczył przy tworzeniu tego projektu, pominąłem, ale jeszcze raz wszystkim dziękuję za zaangażowanie. To, co pewnie pani rektor też podkreśli, cały zespół jest naprawdę zmobilizowany, chętny do pracy i mamy nadzieję, że efekty naszych wspólnych działań, no, będą przede wszystkim spełniały oczekiwania i ministerstwa, i Urzędu Marszałkowskiego, ale tak naprawdę odpowiedzą na realne potrzeby terenów wiejskich. Dziękuję bardzo.
1: Podlaska wieś przeszła długą drogę. Od tradycyjnej społeczności rolniczej po nowoczesną przestrzeń życia, która łączy historię z przyszłością. Dzięki inicjatywom takim jak program Kreatywna Wieś czy Gospostratek, w którym zwyciężył m.in. projekt Województwa Podlaskiego pod nazwą Rular Start, ramy i kierunki implementacji koncepcji inteligentnej wsi w krajowej i regionalnych politykach rozwoju oraz rosnącemu zainteresowaniu życiem bliżej natury, region nasz rozwija się w sposób zrównoważony i świadomy. I dzisiaj Podlaskie to nie tylko miejsce na mapie na wschodzie Polski. To prawdziwy styl życia. Styl, który opiera się na spokoju, wspólnocie i szacunku do tradycji. I w czasie tego nieustannego pośpiechu Podlaska wieś przypomina, że prawdziwa jakość życia bardzo często kryje się w prostocie. I tego Państwu ogromnie życzę, byśmy mogli i potrafili doceniać te najpiękniejsze rzeczy w tych naszych najprostszych i codziennych. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
2: Ciekawe Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W każdym odcinku programu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców naszego regionu. Przedstawiamy aktualne wydarzenia, promujemy lokalne inicjatywy i działania związane z kulturą, edukacją, ochroną zdrowia i turystyką. Program powstaje dzięki wsparciu województwa podlaskiego.
3: Za nami audycja Gabrieli Nowaszewskiej Ciekawe Podlasie, w której usłyszeliśmy o ewolucji od tradycji do nowoczesności na podlaskiej wsi. Kolejna audycja z tego cyklu już za tydzień o tej samej porze.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Znajdujemy się w drugim tygodniu po Pięćdziesiątnicy. Mamy dzisiaj środę 10 czerwca. W sposób szczególny Cerkiew Prawosławna wspomina dzisiaj świętego Nikitę, biskupa Chalcedonu, świętego Ignacego, biskupa Rostowa, świętego Eutychiusza, biskupa Melitene, męczennicę Helikoidę z Tesalonik, męczennika Heladiusza, świętego Hermana, biskupa Paryża oraz nicejską ikonę Matki Bożej. W dzisiejszym serwisie informacyjnym powiemy o molebniu w intencji krwiodawców, pielgrzymce autokarowej na Świętą Górę Jawor oraz pielgrzymce do Wilna. Parafia prawosławna świętego Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku serdecznie zaprasza na molebień w intencji krwiodawców. Molebień odbędzie się 14 czerwca 2026 roku w związku z obchodami Światowego Dnia Krwiodawcy, które przypadają na ten dzień. Początek nabożeństwa 14 czerwca o godzinie 17:30 w katedrze świętego Mikołaja. Po wspólnej modlitwie w Centrum Kultury Prawosławnej odbędzie się krótkie spotkanie, które będzie okazją do integracji i wymiany doświadczeń, a osoby zainteresowane dołączeniem do grona krwiodawców będą mogły porozmawiać z doświadczonymi już krwiodawcami. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy. Parafia prawosławna świętego proroka Eliasza w Białymstoku serdecznie zaprasza w dniach 11-12 lipca na pielgrzymkę autokarową na Świętą Górę Jawor w setną rocznicę powrotu Łemków do prawosławia. Wyjazd w dniu 11 lipca planowany jest na godzinę 6 rano z parkingu parafii świętego proroka Eliasza. Wieczorem 11 lipca o godzinie 17 rozpocznie się całonocne czuwanie w Cerkwi Opieki Matki Bożej w Hańczowej, a w niedzielę 12 lipca o godzinie 7 rano rozpocznie się molebień i zaraz po nim przejście na Świętą Górę Jawor, gdzie o godzinie 10 rozpocznie się boska liturgia. Po nabożeństwie przyjdzie czas na wspólny posiłek i powrót do Białegostoku. Więcej szczegółowych informacji i zapisy na pielgrzymkę można uzyskać pod następującymi numerami telefonu: 85 741 04 81, 85 741 04 81 lub 508 257 909, 508 257 909 lub 606 875 185, 606 875 185 lub 513 181 963, 513 181 963. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy. Parafia prawosławna Świętej Trójcy w Hajnówce z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, metropolity warszawskiego i całej Polski, serdecznie zaprasza na pielgrzymkę autokarową do Wilna. Pielgrzymka odbędzie się w dniach 19-21 czerwiec 2026 roku. W planie wyjazdu planowane jest zwiedzanie Starego Miasta i zabytków Wilna, a także pokłonienie się relikwiom świętych Antoniego, Jana i Eustachego. Wyjazd 19 czerwca planowany jest na godzinę 16 spod Soboru Świętej Trójcy w Hajnówce. Więcej szczegółowych informacji i zapisy na pielgrzymkę pod numerem telefonu 512 217 599 512 217 599. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.

Minęła pierwsza godzina naszego dzisiejszego programu. Niebawem na naszej antenie usłyszą Państwo czytanie żywotów świętych. O godzinie 18 zaprosimy Państwa do wspólnej modlitwy podczas akafistu do turkowickiej ikony Matki Bożej. Po godzinie 19 usłyszymy wykład ojca Adama Sawickiego o historii białostockiej ikony Matki Bożej, a po godzinie 20 program muzyczno-informacyjny Radia Ortodoksja. Zachęcamy do pozostania z nami.

0: Mamy dzisiaj środę 10 czerwca i jest to drugi tydzień po Pięćdziesiątnicy. W dniu dzisiejszym wspominamy świętego Nikitę, biskupa Chalcedonu, świętego Ignacego, biskupa Rostowa, świętego Eutychiusza, biskupa Melitene, męczennicę Helikoidę z Tesalonik, męczennika Heladiusza, świętego Hermana, biskupa Paryża oraz nicejską ikonę Matki Bożej. Teraz na naszej antenie usłyszą Państwo żywot świętego Hermana, biskupa Paryża.
1: Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętego Germana, biskupa Paryża. Święty German urodził się pod koniec V wieku w mieście Autun. Po ukończeniu nauki udał się do jednego ze swoich krewnych, kapłana. I razem z nim 15 lat wiódł pobożne życie w ascezie i modlitwie. Biskup Autun wyświęcił go na kapłana i mianował opatem klasztoru świętego Symforiana. Surowość Germana była taka, że niekiedy wywoływała niezadowolenie biskupa, a raz spowodowała nawet jego aresztowanie. Drzwi celi same otworzyły się przed nim, dając możliwość wyjścia z więzienia. Święty jednak przestąpił ich próg dopiero wtedy, gdy otrzymał na to pozwolenie. Około 555 roku został wezwany przez króla Hildeberda na katedrę paryską. Pełniąc tę wysoką funkcję, German nie zmienił surowości stylu życia ani też swoich szat. Do końca swych dni był mnichem i ascetą, dążącym do doskonałego życia anielskiego. Święty nieustannie troszczył się o zbawienie swego ludu. Jego kazania wspaniale potwierdzały dar czynienia cudów, którym Pan w obfitości obdarzył swego sługę. Biskup modlitwą uzdrawiał kalekich i chorych, uleczał opętanych, których potem na kilka dni pozostawiał przy sobie, modląc się za nich. Sława cudotwórcy szerzyła się wszędzie. Dowolny przedmiot, którego dotknął, ludzie wysyłali cierpiącym, a ci zostawali uzdrowieni łaską Bożą. Nie przestawał rozdawać jałmużny, tracąc na to większą część środków swojej diecezji. Jeśli ich nie starczyło, biskup zwracał się o pomoc do króla Hildeberda, który szanował świętego po tym, jak uleczył go z ciężkiej choroby. Miłosierdzie świętego Germana dotyczyło wszystkich, dobrych i złych. Gdy mógł, to wypuszczał na wolność więźniów i wyzwalał jeńców każdej narodowości. W jego osobie chrześcijanie Paryża widzieli swego odrodzonego patrona, świętego Dionizego. Święty German przy wsparciu króla założył klasztor świętego Krzyża i świętego Wincentego. Wezwał mnichów tego klasztoru do przestrzegania reguły pochodzącej z klasztoru Lernitz. Będąc doskonałym znawcą tradycji, święty German doskonale strzegł jedności i pokoju kościoła Galli. Jego głos był decydującym na synodzie w Tours. Sam także dwukrotnie zwołał synod w Paryżu. Po śmierci Hildeberta Paryż stał się stolicą Zjednoczonego Królestwa Chlotara. Król, jak i jego brat, szanował świętego biskupa dzięki wpływowi swej żony, świętej Radegundy, gdy królowa postanowiła wstąpić do klasztoru świętego Krzyża, założonego przez nią, święty German przekonał króla, żeby nie przeszkadzał w realizacji jej zamiaru, a później podtrzymywał Radegundę w swoich pasterskich pouczeniach. Po krótkim panowaniu Chlotara królestwo znowu zostało podzielone pomiędzy jego czterech synów i krewnych: Hariberta, Guntrama, Sigeberta, Hilperika. Król Paryża, Haribert, był bezbożnym i niegodziwym człowiekiem. Grabił kościoły i ożenił się z dwiema siostrami. Król pogardził odłączeniem go od kościoła, dokonanym przez biskupa, lecz wkrótce Bóg poraził śmiercią jego i jedną z żon. Święty German daremnie starał się pogodzić żoną Sigeberta, Brunhildę, z żoną Hilperika, Fredegundą. Po zabójstwie siostry Brunhildy, znamowy Fredegundy, Sigebert zaczął wojnę z Hilperikiem. Po wkroczeniu do Paryża spotkał się ze świętym biskupem, który próbował przekonać go, żeby się nie mścił i powiedział: kto kopie dół swemu bratu, sam w niego wpadnie. Sigebert pogardził tą radą i został zabity. Będąc przez wiele lat twórcą pokoju i wzorowym pasterzem, święty German zmarł 28 maja 576 roku i został pochowany w kościele swego klasztoru w Paryżu. W czasie silnego pożaru, który spustoszył Paryż w 585 roku, biskup objawił się, żeby uwolnić więźniów, którzy natychmiast ukryli się przy jego grobowcu. Do dzisiaj jest on jednym z najbardziej czczonych świętych nie tylko w Paryżu, ale także w całej Europie Zachodniej.

0: myśli świętych ojców.
1: Święty Jan Złotousty. Oddawanie czci świętemu polega na naśladowaniu go.

Dziś Cerkiew Prawosławna wspomina świętego Aleksandra, biskupa Tesaloniki. Święty Aleksander był pierwszym biskupem Tesaloniki po ogłoszeniu w 313 roku edyktu kończącego prześladowania chrześcijan. Jako biskup Macedonii i Ilirii Wschodniej brał udział w Świętym i Wielkim Soborze Nicejskim. Święty Aleksander walczył wraz ze świętym Atanazem z Arianami i wystąpił przeciwko oszczerstwu rzuconemu na Atanazego na synodzie w Tyrze w 335 roku. Biskup brał też udział w poświęceniu Bazyliki Zmartwychwstania w Jerozolimie 17 września 335 roku. Święty biskup zakończył ziemską wędrówkę w swojej diecezji, czczony przez wszystkich za odważne wyznawanie wiary.

0: Na antenie Radia Ortodoksja przyszła pora na codzienną lekturę. Dzisiaj usłyszą Państwo kolejny fragment książki pod tytułem Starzec Józef Watopecki autorstwa archimadryty Efrema Watopeckiego. Czyta Ksenia Juchimowi.
1: Lektura w Radiu Ortodoksja.
2: Archimandryta Efrem Watopecki. Starzec Józef Watopecki. Przełożył na język polski Piotr Sterlingow. Działanie szatana. Dzięki obecności ojca Sofroniusza otoczenie małej świętej Anny nabrało ładu, niemniej jednak, jak sam mówił, wciąż pozostawało wiele do zrobienia. Wraz z polepszeniem organizacji w skicie pogorszyło się nasze zdrowie. Starzec, święty Józef Hezychasta, podupadł. Każdy ruch sprawiał mu ogromną trudność, a życie było dla niego jednym wielkim zmaganiem. Starzec uwielbiał pracować i nigdy nie przestawał tego czynić w godzinach, które zgodnie z regułą były do tego przeznaczone. Jako bractwo wyrabialiśmy rzeźbione krzyże. On tworzył je z wielką łatwością i szybkością, podczas gdy my przygotowywaliśmy mu drewno. Mieszkał sam w swojej kaliwie, którą zbudowaliśmy mu z dala od nas. Szliśmy tam w południe, aby go spotkać, a potem odchodziliśmy, każdy w pojedynkę. Miejsce to było ustronne i ciche, lecz także bardziej narażone na warunki pogodowe. Ponieważ było tam chłodniej, namówiliśmy go na postawienie pieca do ogrzewania. Wszystko wymierzyłem i zdobyłem materiały, aby od wewnątrz wykonać piec z gliny, z zewnątrz zaś obić go blachą. Przygotowałem się na następny dzień, tak jak obiecałem starcowi poprzedniej nocy. Rano zebrałem narzędzie oraz materiały i poszedłem w pobliże jego kaliwy, aby złożyć, a następnie zamontować piec. Jak zawsze pokłoniłem się przed starcem i zacząłem przy dobrej pogodzie, gdyż pracowałem pod gołym niebem. Gdy tylko skończyłem robić pomiary, wziąłem narzędzia i zacząłem pracę, pogoda nagle się popsuła. Zacząłem też napotykać dziwne trudności we wszystkim, za cokolwiek bym się nie zabrał. Pojawił się osobliwy wiatr, który nie wiał w żadnym kierunku. Unosił się w moją stronę i rzucał mi w twarz wszystko, co tam tylko było. Blachę, deski, stare papiery i piasek. W niewytłumaczalny sposób narzędzia wymykały mu się z dłoni i staczały się bez powodu. Chociaż w miejscu tym nie było żadnego wyraźnego spadku. Gwoździe wykręcały się nie wiedzieć czemu przy najmniejszym uderzeniu. Łamały się wiertła. Części, które precyzyjnie wymierzyłem i wyciąłem, nagle okazywały się mieć złe wymiary. Na początku nie brałem tego pod uwagę i spieszyłem się, aby jak najszybciej przywrócić wszystko do porządku i kontynuować pracę. Wkrótce jednak sytuacja stała się jasna. Działo się coś dziwnego. Zatrzymałem się na chwilę, ponieważ obiłem sobie już wszystkie palce, a niezrozumiałe zamieszanie w moim wnętrzu powodowało złość, zamęt i niecierpliwość. Dziwna sprawa, powiedziałem. Coś się tu dzieje. Jako że w tym samym czasie pogoda jeszcze bardziej się pogorszyła, zmuszony byłem przerwać pracę i udałem się do starca. Złożenie pieca wymagało co najwyżej 2 do 3 godzin. Tymczasem minęło ich ponad 6, a ja wciąż nic nie zrobiłem. Wtedy przypomniałem sobie coś, co starzec powiedział mi rano, kiedy wstałem. Ja zaś nie wziąłem tego pod uwagę. Zobaczymy, powiedział, czy uda ci się cokolwiek dziś zrobić. Nie przypisałem zbytniej wagi znaczeniu tych słów, sądząc raczej, że powiedział to, aby mnie ukorzyć. Być może dlatego, że dobrze się na tym znałem. Tym bardziej starałem się skończyć pracę szybciej i skuteczniej, aby go usatysfakcjonować. Czułem skrytą radość, że pozwolił nam zainstalować sobie ogrzewanie i miałem tego dokonać ja sam. Poszedłem więc i zapukałem do jego drzwi. On zaś mi otworzył. Gdy tylko zobaczył moje zdenerwowanie, od razu zaczął się śmiać. Starcze, powiedziałem, co tu się dzieje i dlaczego powiedziałeś mi dziś rano, jak gdyby antycypując, jeśli uda ci się skończyć? Wiesz przecież, że taka sprawa to dla mnie błahostka. Co z tego wywnioskowałeś? Odrzekł, uśmiechając się. Próba, działanie szatana. I tak właśnie było, odpowiedział. A teraz posłuchaj i zrozum to, co na razie wydaje ci się tajemnicą. Poprzedniego wieczoru, kiedy skończyłem się modlić i chciałem odpocząć, zobaczyłem szatana. Groził, że będzie mi stawiał przeszkody i poddawał mnie próbom z powodu decyzji, którą podjąłem. Rzekłem wtedy do naszego Chrystusa. Mój Panie, nie przeszkadzaj mu, abym mógł mu pokazać, jak bardzo Cię kocham. Będę znosił chłód tak długo, jak tylko Ty sam na to pozwolisz. I to właśnie moje dziecko była przyczyna, dla której działy się te wszystkie rzeczy. Bóg je dopuścił, abym nie prędko miał ogrzewanie, które chcieliście mi zamontować. Będąc świadkiem owych wydarzeń, jakże wielkie było moje zdziwienie, gdy do

umyśle powtarzałem: Wielki jesteś, Panie, i cudowne są Twoje dzieła, a żadne słowa nie wystarczą, aby wychwalać i opiewać Twoje cuda. Fakt ten pomógł mi pojąć, jak wielką siłę ma słowo starca. Według Abby Pimena i Abby Doroteusza kryje ono w sobie moc i energię łaski, jako wyraz jego osobistego stanu i doświadczenia. Obaj ci dwaj luminarze, jak również wielu innych świętych starców, opierali swoje opinie i pouczenia raczej na dziełach patrystycznych niż na Piśmie Świętym, które w istocie są nie mniej samym Pismem Świętym, interpretowanym zgodnie z duchem tradycji patrystycznej. Wypowiedziane w Duchu Świętym słowo starców odzwierciedla pragnienie poznania woli Bożej względem konkretnej osoby. W tej konkretnej chwili, w której pyta: Abba, rzeknij mi słowo, jak mam się zbawić? To jest przyczyna, dla której słowo tego samego starca różni się w zależności od osoby, a nawet i w zależności od okresu życia, w jakim ta sama osoba właśnie się znajduje. Słowo starca jest oparte na doświadczeniu i pełne rozeznania. Jest słowem natchnionym przez Świętego Ducha, słowem, które zbawia. Prawo Ducha staje się zrozumiałe w najdrobniejszych szczegółach dla tych, którzy prowadzą życie hezychastyczne, ale również i dla każdego, kto cechuje się hezychastycznym sposobem myślenia i uważnie strzeże swego sumienia. Nasz starzec podkreślał, że duchowe prawo działa z wielką precyzją nawet wtedy, kiedy popełniane przez nas błędy wynikają z niewiedzy lub słabości. Mówił: W moim życiu nie obawiałem się niczego prócz duchowego prawa. Byłem posłuszny memu starcowi i czciłem go. A jeśli zrobiłem coś, czego on nie chciał, nawet przez pomyłkę, nie mogłem uciec od duchowego prawa. Płaciłem za to 7-krotnie. Pamiętam, jak pewnego razu coś mi powiedział, a ja tego nie zrozumiałem. Szedłem gdzieś wtedy i nie było go obok, abym mógł go później o to dopytać. Zrobiłem na odwrót, wbrew temu, co mi powiedział. Rzekł potem: Aby uczynić zadość duchowemu prawu, by nie strofowało nas jeszcze surowiej, musisz pójść i trochę się wysilić. Po czym wysłał mnie bez powodu z małej świętej Anny do Karies i z powrotem, na piechotę. Taką regułę miałem spełnić w zamian za ów uczynek, którego dokonałem niechcący. Wędrówka ta trwała ponad 10 godzin. Taka duchowa precyzja i umiłowanie trudu wyróżniały naszych starców.

wysłuchaliśmy kolejnego fragmentu książki Starzec Józef Watopecki autorstwa archimadryty Efrema Watopeckiego. Czytała dla Państwa Ksenia Juchimowicz. A już teraz usłyszymy żywot świętego Zachariasza z Prus.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętego nowego męczennika Zachariasza z Prusy. Święty Zachariasz urodził się w 1764 roku i był kapłanem parafialnym w mieście Prusa w Bityni. Kapłan ten nadużywał wina i pewnego razu doszło do tego, że w stanie upojenia wyrzekł się wiary chrześcijańskiej i przyjął islam. Po otrzeźwieniu zrozumiał, co uczynił i zapragnął zmyć przestępstwo własną krwią, lecz przy tym nie przerwał pijaństwa. Pewnego razu po wypiciu dużej ilości wina pokłócił się z biedną wdową, która nie mogła zwrócić mu długu. Udał się do sądu, żeby złożyć na nią skargę, ale tureccy urzędnicy powiedzieli, że nie przyjmą skargi od człowieka, który swoim pijaństwem narusza prawa islamu. Wtedy jednak z natchnienia Bożego Zachariasz odpowiedział, że odstąpi od ich wiary i wyznał Chrystusa jako Stwórcę i Pana. Rzucił na ziemię osmańskie nakrycie głowy i zaczął deptać je nogami. Zamknięto go w więzieniu, oskarżając o pijaństwo. W więzieniu Zachariasz płakał gorzkimi łzami nad swoimi grzechami i prosił, żeby modlono się za niego we wszystkich cerkwiach w mieście. Następnego dnia stanął przed sądem i pozostał niezłomny, a na wszystkie chytre propozycje urzędników odpowiedział, że nic już nie może zachwiać jego wiary. Wtedy został znowu zamknięty w więzieniu, gdzie poczuł, że powróciła do niego utracona podczas odstępstwa łaska Boża, która napełniła go niewypowiedzianą radością i pragnieniem przelania krwi za Chrystusa. Podczas przeżywania tortur radość jego jedynie rosła, a jedyną troską było to, że może umrzeć bez pokuty i przyjęcia świętej Eucharystii. Z woli opatrzności Bożej chrześcijanie znaleźli sposób, żeby w tajemnicy wyprawić do niego kapłana, który po wyspowiadaniu dał męczennikowi święte tajemnice. Podczas nowego przesłuchania Zachariasz na wszystkie groźby sędziego, że będzie torturowany, głośno mówił o swojej wierze w Trójcę Świętą i wzywał Turków do przyjęcia prawdziwej wiary. Po wydaniu wyroku śmierci znowu zamknięto go w więzieniu, zakładając, że strach zmusi go do zmiany decyzji. Jednak i następnego dnia po przyjściu do sądu chrześcijanin okazał jeszcze większą gotowość i radość, a twarz męczennika jaśniała, gdy prowadzono go do jego własnego domu, który wybrano na miejsce kaźni. Święty Zachariasz został ścięty 28 maja 1802 roku, gdy miał 38 lat.

0: Drodzy słuchacze, nadszedł czas na wspólną modlitwę na antenie Radia Ortodoksja, pierwszej prawosławnej rozgłośni radiowej w Polsce. Turkowicka ikona Matki Bożej to jedna z najważniejszych świętości Chełmszczyzny i Podlasia, której początki sięgają XIV wieku. Według tradycji jej wizerunek powstał w cudowny sposób na płótnie, jako odbicie bełskiej ikony Matki Bożej podczas jej transportu przez księcia Władysława Opolczyka. Oryginał ikony zaginął po ewakuacji w 1914 roku, jednak w 1981 roku w Turkowicach odnaleziono jej wierną kopię. Od 1990 roku ikona ta przebywa w monasterze w Jabłecznej, a jej święto przypada na dzień 15 lipca. Już teraz wysłuchajmy akafistu turkowickiej ikonie Matki Bożej.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Miluj swoją k ludziom i skupionym przez swoją jego krowią, Ciebie, Matier swoją, w pokrow i zaszczyt rodu chrześcijańskiego darowała. Ty, Bowo istinu, człowielubiwaja Mati, pokrywajeszy celbonostym омофору всех просящих, Твоего милу.

0: Radio Ortodoksja.
1: Wysłuchali Państwo akafistu Turkowickiej ikonie Matki Bożej, jednej z bardziej czczonych na Podlasiu i Chełmszczyźnie ikon. Już za chwilę usłyszą Państwo wykład ojca Adama Sawickiego.

0: białostocka ikona Matki Bożej powstała w XVII wieku jako kopia ikony supraskiej, do której prawosławni stracili dostęp po przejęciu tamtejszego klasztoru przez unitów. Przez stulecia była centrum kultu religijnego na Podlasiu, przyciągając tysiące pielgrzymów. W 1915 roku podczas bieżeństwa oryginał wywieziono i bezpowrotnie utracono. Obecna ikona jest powojenną rekonstrukcją wykonaną na podstawie dawnych wzorów, a jej święto uroczyście obchodzi się w drugi czwartek po święcie Pięćdziesiątnicy. Już teraz wysłuchajmy wykładu ojca Adama Sawickiego, w której przybliży on nam dokładniej historię białostockiej ikony Matki Bożej.
1: Wykład w Radiu Ortodoksja.
2: Z ikonami Matki Bożej, generalnie z ikonami jest tak, że one się bardzo często objawiają w sposób cudowny, bądź też w sposób prozaiczny, zwykły, normalny, taki codzienny, można byłoby powiedzieć. I z białostocką jest właśnie tak, że ona się objawiła w sposób zwykły, prosty, codzienny. Ona nie została gdzieś objawiona tak, że pojawiła się niespotykanie. Jest to nic innego. Ta ikona jest kopią ikony Matki Bożej Supraskiej. A idąc dalej wstecz, ikona Matki Bożej Supraskiej w sumie jest też kopią Matki Bożej Smoleńskiej. Z tym, że zdarza się tak, że te kopie, które pojawiają się, one z biegiem czasu, jak to się mówi, namolennie stają się. Zaczynają też czynić cuda. Ze względu na to, że taka modlitwa przed nimi była czyniona. I tak się stało z supraską ikoną Matki Bożej, tak się stało także z białostocką ikoną Matki Bożej. Także jest ona, jeszcze raz podkreślam, kopią Matki Bożej Supraskiej. Oryginału tej kopii dzisiaj już nie ma. Dzisiaj jest o tyle fajnie, że można sobie zrobić zdjęcie, powielić to zdjęcie w wielu egzemplarzach i praktycznie każdy może dostać taką ikonę do ręki. Prawda? Kiedyś tak nie było. Niestety nie mieli aparatów fotograficznych. I tak naprawdę kopia, można powiedzieć reprodukcja, powstawała w związku z tym, że pewien malarz, nazywamy go ikonopisiec, siadał przed ikoną i po prostu jeden do jednego przepisywał, przemalowywał. Mogła pojawić się jedna kopia, mogła pojawić się dwie kopie, no na pewno nie 1000, bo ten człowiek po prostu nie byłby w stanie tego zrobić. W takim razie można zadać pytanie, kiedy białostocka ikona powstała. Bo to, że powstała w Supraślu, to jasne i logiczne. No skoro była kopiowana z ikony supraskiej, no to jasnym jest to, że miejscem, gdzie to kopiowanie nastąpiło, to był właśnie Supraśl, klasztor w Supraślu. Kiedy ikona powstała? I tutaj zaczynają się problemy. Bo tak naprawdę dokładnie nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Popróbujmy w takim razie podociekać trochę i umiejscowić w czasie, kiedy ta kopia mogłaby się pojawić. W 1659 roku w dowód uznania za zasługi podczas obrony Rzeczypospolitej w czasie potopu szwedzkiego był taki pewien, nazwijmy go dzisiaj, generał Stefan Czerniecki. I on od króla Jana Kazimierza otrzymał nagrodę. Dzisiaj to są ordery, kiedyś były to nadania ziemskie. I ten Stefan Czerniecki otrzymał w darze od króla te dobra, które dzisiaj znajdują się nad rzeką Narew, nad rzeką Białą, a więc nic innego jak dzisiejszy Białystok i Tykocin. I jego córka Aleksandra z Czerneckich wniosła w posagu wychodząc za mąż za Jana Klemensa Branickiego, herbu Gryf, no wiano. Tym wianem był część tych ziem, które Stefan Czarniecki dostał od króla. A więc Jan Klemens Branicki stał się właścicielem dzisiejszego Białegostoku. Wtedy to był taki dość zapuszczony majątek nad rzeką Białą. I jedyny pewnik, o którym możemy dzisiaj twierdzić, jest to fakt, że w 1727 roku cerkiew pod wezwaniem świętego Mikołaja stała przy ówczesnej ulicy Choroszki. To był wyjazd z majątku w stronę Choroszczy. Tam znajdowała się letnia rezydencja, można powiedzieć taki pałacyk, w którym to magnat odpoczywał sobie lat. Gdzie była ta ulica Choroszka? Może ktoś zapytać. Otóż ona była, to dzisiejsza Lipowa. Początek dzisiejszej Lipowej. Od placu z ratuszem w stronę dzisiejszego Soboru. Tam, gdzie dzisiaj jest Hotel Krystal, tam była brama kończąca miasto. I za tą bramą to była właśnie ulica Choroszka, trakt Choroszki, bo kierujący do Choroszczy. Za tą bramą magnat wydzielił na postawienie świątyni działkę i przy tej działce, na tej działce wybudowano drewnianą cerkiew świętego Mikołaja. Dlaczego magnat zdecydował się na coś takiego? On był magnatem, wielkim kanclerzem koronnym. Otóż on uważał siebie za swego rodzaju obrońcę prawosławia, swego rodzaju takiego, no, jakby go nazwać, fundatora, który ma się przyczynić, by ludność pracująca w jego majątku sprawowała się lepiej, by była do tego majątku bardziej przywiązana i by dzięki temu mieć z tej ludności większy dochód. Także nie silmy się na to, że on był wielkim zwolennikiem prawosławia. On ludności obrządku wschodniego, bo tak to się wtedy nazywało, uważał, że powinien objąć ich opieką i ze względu na to wybudować im świątynię. A ci wierni, którzy należeli do tego majątku, tak naprawdę byli parafianami cerkwi w Dojlidach. Bo tylko tam była cerkiew. Białystok jako majątek możnowładcy nie posiadał swojej własnej cerkwi. I dlatego właśnie chciał to zmienić Jan Klemens Branicki, dlatego też on ufundował tą cerkiew. Wiemy, że pod datą 3 lutego 1727 roku wystawiony jest dokument na ręce proboszcza tej nowej świątyni świętego Mikołaja, gdzie fundator, czyli zarządca majątku, czyli Jan Klemens Branicki, składa ofiarę w ilości 25 zł na modlitwę za duszę tych zmarłych, którzy w jego rodzinie odeszli już do Pana. Troszkę przeskoczymy w czasie, bo żeśmy stwierdzili teraz, skąd nazwa Białystok i dlaczego i tą cerkiew, od której w sumie ikona została nazwana. Konsekwencją przystąpienia Supraskiego Monasteru do Unii Brzeskiej, niestety taki czas się zdarzył również w tym klasztorze, była swego rodzaju niepowetowana strata, dlatego że prawosławnym wówczas odebrano tą słynącą cudami ikonę Matki Bożej Supraskiej. Wówczas też postanowiono sporządzić kopię tego cudotwórczego wizerunku, a pracę tę powierzono, no tak jak już powiedziałem, ikonografowi, malarzowi. I należy powiedzieć, że on z tego obowiązku wywiązał się bardzo, bardzo dobrze. Wręcz profesjonalnie. Ani kiedy on stworzył ikonę, kopię, ani tego, jak się nazywał, do dzisiejszego dnia te informacje, te dane do nas nie dotarły. Wiemy, znaczy możemy się, jakby to powiedzieć, no możemy, próbując znaleźć połączenie ikony Supraski z ikoną białostocką, odnajdujemy pewien fakt, pewien szczegół, który pozwala nam na taką konkluzję, na taki wniosek, że te ikony zostały, jedna z drugiej zostały spisane. Jedna z nich stała się oryginałem, na bazie którego spisano drugą. Otóż jest to układ prawej ręki Matki Bożej, która ukazuje na swego Syna. I na jednej ikonie, i na drugiej ikonie on jest identyczny. I to jest główna podstawa, na bazie której możemy stwierdzić, że te ikony pochodzą jedna od drugiej. Zostały spisane jedna z drugiej. Kiedy zostały spisane? No otóż trzeba powiedzieć, że najbardziej datą, która odpowiadałaby rzeczywistości, jest rok po 1668. Dlaczego akurat taki rok? Otóż Mikołaj Dałmatow stwierdza w swojej pracy pod tytułem Supraski Bogowieszczyński Monastyr, że ten, kto dokonywał spisania kopii, on musiał widzieć oryginał, bo w tym czasie oryginał, ze względu na to, że ta ikona słynęła cudami, był za koszulką. Był ukryty koszulką, czyli powiedzmy po cerkiewno-słowiańsku ryzą, i za tą ryzą widzimy, tak jak tam zresztą widzicie, tylko twarz, ręce i tylko układ. Więc jeżeli byśmy chcieli spisać tą ikonę teraz, to nie wiemy, nie wiedzielibyśmy, w jakiego koloru szaty ma na sobie Matka Boża, w jakiego koloru szatach ubrany jest Jezus Chrystus. I dlatego też najbardziej prawdopodobną datą, o której już powiedziałem, jest ten rok 1668, ze względu na to, że kiedy na katedrze kijowskiej administratorem był unicki metropolita Gabriel Colendo, wówczas był taki moment w historii ikony Matki Bożej Supraskiej, że tą ryzę, tą koszulkę zdjęto po to, żeby zmienić ją na koszulkę bardziej, nazwijmy to tak w cudzysłowie, stosowną do okoliczności. Skoro klasztor w Supraszczu przeszedł na Unię Brzeską, więc tutaj pojawili się unici, i dlatego też trzeba było, oni doszli do wniosku, że trzeba byłoby tą koszulkę tak przerobić, żeby ta ikona wyglądała na unicką. I wtedy zdjęto tą koszulkę, by ją przerobić, i wtedy ten ikonopisiec, ten malarz miał możliwość widzenia oryginału bez koszulki. I wtedy rzeczywiście nastąpiło to, że ta kopia, on ją spisał z tego oryginału bez koszulki. A później rzeczywiście na ikonę Supraskiej Matki Bożej nałożono nową koszulkę. I gdyby wtedy zaczął spisywać tą ikonę, ten ikonopisiec, to on by nie znał kolorów. Mógłby użyć dowolnych, niekoniecznie oryginalnych. Więc to jest z tego powodu, ten fakt, że tak powiem, pozwala nam datować, kiedy mogła się pojawić ikona, która później została nazwana ikoną Białostockiej Matki Bożej. Więc jeszcze raz podkreślam, że nie znamy pełnej daty, nie znamy personali twórcy tej ikony, znamy tylko przybliżoną datę. I pytanie jest kolejne. kiedy ta ikona zjawiła się w Białymstoku. Bo skoro tutaj w Supraślu była namalowana, to tutaj też w Supraślu prawdopodobnie została na pierwszy czas. Pytanie na jak długo? Skoro tutaj byli unici, to czy oni pozwoliliby, by ta ikona tutaj mogła pobyć dłużej? Kto i dlaczego tą ikonę stąd zabrał? I dlaczego akurat do Białegostoku tą ikonę zawiózł? No to wszystko jest nieznane, niestety. Wiadomo jest, że w latach 20. ta ikona pojawiła się właśnie w soborze, w tej właśnie ufundowanej przez Jana Klemensa Branickiego drewnianej cerkwi świętego Mikołaja przy Choroskim Trakcie. Wiemy to z tego powodu, że w 1773 roku, a więc 50 lat później, były dokonywane tak zwane kontrole, dziekańskie kontrole w dekanacie. Wówczas ten dekanat nazywał się Podlaskim, a księdzem dziekanem był pleban goleniowski ksiądz Bazylii Gutorski i on spisał sprawozdanie z tych swoich odwiedzin, tych różnych świątyń, które należało było odwiedzić ze względu na to, że był dziekanem. I opisał tą ikonę w sprawozdaniu opisującym, mówiącym o cerkwi świętego Mikołaja w Białymstoku przy Choroskim Trakcie. I to jest powód, dla którego mamy możliwość wiedzieć, że ta ikona w tym miejscu się znachodziła. Mało tego, przy tej ikonie, zgodnie z opisem księdza dziekana, przy tej ikonie było bardzo wiele różnych wotów. A więc okazuje się, że ta ikona zaczęła czynić cuda. I ludzie, którzy doświadczyli cudownych uzdrowień, w podziękowaniu przynosili do tej ikony swoje ofiary, swoje właśnie wody. Nawet wręcz wyliczone są co do jednego, jeśli tak to można powiedzieć, wyszczególnione. Ja tutaj nie będę konkretnie wam o tym wszystkim mówił. To można też odnaleźć, bo to zostało opracowane. Zostało opracowane, żeby nie być gołosłownym, przez Białostockie Towarzystwo Naukowe i dzisiaj dzienniki tego towarzystwa są ogólnie dostępne w Bibliotece Białostockiej. Proszę bardzo, jak najbardziej tak. To jest numer 34 z 96 roku. 1996 roku. Tam też jest opisane, że codziennie przed tą ikoną był sprawowany molebin. Tak jak my dzisiaj sprawujemy go przed supraską ikoną. Co się dzieje dalej? Więc tak, to są trudne dzieje w czasach, w historii Rzeczypospolitej. Mamy rok 1795, a więc trzeci rozbiór Polski. Podczas tego rozboru wiadomo, że Polska zginęła z mapy Europy. Polska została podzielona między trzech zaborców, między Austrią, później zwaną Austro-Węgry, między Rosją, Cesarstwo Rosyjskie i między Prusy. Kto zgadnie, gdzie się znalazło, w jakim zaborze znalazło się Podlasie, Białostoczyzna? W zaborze pruskim. I muszę wam powiedzieć, że Prusacy zostawili nam bardzo fajną rzecz. Pierwszy plan miasta. Gdyby nie Niemcy, to byśmy nie mieli tego, jak wyglądał Białystok. To po Prusakach. I tak było do 1807 roku. Czyli niedługo, bo całe 10 lat. Co się dzieje w 1807 roku? No, na scenie, na arenie w historii pojawia się taki pan, którego nazywamy Napoleon I Bonaparte. I Polacy wiązali z nim bardzo wielkie nadzieje. Niekoniecznie słusznie. W każdym razie on też doprowadził do tego, że pojawiło się coś takiego, taki twór, który nazywał się Księstwo Warszawskie. To w ramach tak zwanego traktatu w Tylży, który właśnie w 1807 roku został uchwalony. No i Napoleon wymógł, żeby z części ziem zaboru pruskiego stworzyć księstwo warszawskie, a z kolei car powiedział, no ja to mogę się na to zgodzić, ale pod jednym warunkiem. Ja też coś tego chcę mieć. I okazuje się, że tak zwany obwód białostocki, czyli my tutaj żyjący, trafiliśmy pod zabór rosyjski. W każdym razie to, że trafiliśmy pod zabór, że te tereny trafiły pod zabór rosyjski, spowodowało to, że tutaj pojawili się po prostu tak zwani czynownicy, tam urzędnicy carscy. Tu też pojawiła się armia i wojsko. I co tam dużo mówić, no. Ta armia i wojsko mieli tutaj ćwiczenia i tak się fajnie złożyło, że nadzorował te ćwiczenia głównodowodzący, dzisiaj byśmy powiedzieli marszałek, a tym głównodowodzącym w armii carskiej był sam car. I w Białymstoku przed ikoną Matki Bożej Białostockiej sprawowany był molebień, podczas którego modlił się przed tą ikoną car, jego żona, jego dzieci, no i można powiedzieć wręcz cała jego familia. To jest taka sytuacja, która rzadko się zdarza, no bo jeżeli on mieszkał z całą rodziną swoją w Dojlidach, a to było poza miastem, Mikołaj II Romanow, ten ostatni car Rosji, ten, którego później podczas rewolucji rozstrzelano. Ten, którego dzisiaj, który jest dzisiaj męczennikiem, zaliczony w poczet święty. Ale może wróćmy troszkę wcześniej, a mianowicie, żebyśmy teraz zrozumieli, bo tak, cerkiew drewniana ma to do siebie, każdy budynek drewniany ma to do siebie, że on w sumie nie jest dość trwały. I tak też było z cerkwią świętego Mikołaja w fundacji Jana Klemensa Branickiego. Ona przetrwała ponad 100 lat, ale potem okazało się, że no w pewnym sensie stała się troszkę za mała. Okazuje się, że w 1839 roku był taki sobór, synod w Połocku, to dzisiaj na Białorusi, który to synod zdecydował, że unici z tej Unii Brzeskiej powinni wrócić na łono Cerkwi prawosławnej, powinni powrócić do wiary przodków. I staraniem biskupa wileńskiego Józefa Siemaszko ten dokument został podpisany. To z kolei spowodowało, że ci unici stawali się prawosławni. W większej ilości, nie wszyscy. Część z nich została w wierze katolickiej. A to z kolei spowodowało, że można powiedzieć, że no tak jakby w statystykach w cerkwi pojawiło się więcej wiernych, co nie do końca jest rzeczywiste, bo ci ludzie, no weźcie pod uwagę, w tamtym czasie niestety ludzie nie byli tacy jak my dzisiaj, uczeni. Ci ludzie nawet nie potrafili czytać i pisać, a co dopiero liczyć. Więc on chodził od wieków do cerkwi, od małego, bo tak chodzili jego rodzice, tak chodzili jego przodkowie. I on nie rozumiał, że on może być unitą. On chodził do cerkwi i tam się modlili po słowiańsku. Dlatego, że w kościele modlili się po łacinie. Dokładnie tak. I raptem ten unita staje się prawosławnym. Dla niego nic się nie zmienia. On dalej chodzi do tej samej cerkwi. Dalej ten sam duchowny na tym nabożeństwie modli się tak samo. Ale statystyki pokazały, że nastąpił boom i prawosławnych jest dużo więcej. No więc to między innymi spowodowało, że władze ówczesne Białego Stoku i naszej diecezji doszły do wniosku, że należałoby tą cerkiew, która już jest w dość takim podeszłym stanie, należałoby ją nie tyle remontować, co jednak zbudować większą. I do tego murowano, a czemu nie rozbogocieli. Troszkę więcej pieniędzy im się zbierało? Nie, ludzie byli dalej tacy sami biedni. Okazało się, że rząd, który w stolicy, w Petersburgu, jest w stanie przeznaczyć dużą sumę pieniędzy na budowę murowanej świątyni. I ten rząd w tym Petersburgu stworzył plany, według których ta świątynia ma być zbudowana. I ten rząd nawet przysłał później malarzy, którzy tą cerkiew rozpisali, dzięki którym pojawiły się freski. I ten rząd od siebie jeszcze dorzucił to, że te ikony, które dzisiaj mamy w soborze, w ikonostasie, to są pierwotne, oryginalne ikony z samego początku cerkwi. A więc z 1846 roku. Bo w tym dniu, to było na początku wiosny, biskup litewski, a więc z Wilna musiał przyjechać. Taką wielką diecezją było Podlasie i Litwa. Ten biskup dokonał poświęcenia cerkwi, dzisiejszej cerkwi, dzisiejszego soboru świętego Mikołaja. Czyli zwróćcie uwagę, patron cerkwi drewnianej przeszedł jako patron cerkwi murowanej. Ikona z cerkwi drewnianej przeszła do soboru i dzisiaj się tam też znajduje. Tylko myliłby się ten, kto by twierdził, że ta ikona, którą dzisiaj mamy w cerkwi, jest tą samą, którą namalowano w XVII wieku, po 1668 roku. Tamta ikona była namalowana na desce. Dzisiejsza ikona jest namalowana na płótnie. Tamta ikona była malowana temperą. To ci, którzy zetknęli się z ikonami, wiedzą, jak to jest. A dzisiejsza ikona jest namalowana olejną farbą. Ale do tego zaraz wrócimy jeszcze. Tamta ikona była większa. Ona miała 1,50 m wysokości i 1 m szerokości. I tamta ikona była namalowana na takim złoto-różowym tle. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że gdybyście spojrzeli na ikonę dzisiejszą, no tych złoto-różowych jakoś nie widać. Ja tam potem pozwolę sobie, jak już będę mówił o ikonie dokładniej, dać wam kilka, żebyście mogli tak grupkami zerknąć na to. Więc po synodzie w Połocku, po 1839 roku, w murowanej cerkwi pojawiła się właśnie ikona Odigitry Białostockiej, już ją wtedy nazywano. I trzeba powiedzieć, że kult tej ikony był naprawdę bardzo ogromny. Do tego stopnia, że nie tylko czcili tą ikonę prawosławni, nie tylko czcili tą ikonę jeszcze pozostałości unitów, nawet katolicy przychodzili i oddawali cześć i szacunek tej ikony. Można powiedzieć, że to była orędowniczka Białegostoku. Ktoś, komu Białystok został zawierzony. Powierzono opiece Matki Bożej całe miasto. I w dniu święta tej ikony, a ustalono to święto właśnie w ten dzień wosojedinienia uniatów z prawosławnej cerkowią, czyli kiedy w cześć, w pamiątkę tego, że unici przeszli na wiarę, wrócili na wiarę przodków, dzień święta tej ikony to był drugi czwartek po pięćdziesiątnicy, czyli tak jak to dzisiaj mamy. Pierwszy czwartek postu Piotrowego. Dzisiaj też w pierwszy czwartek postu Piotrowego jest święto w cześć tej ikony. Więc jak to święto przebiegało? Podobnie jak i dzisiaj. Była liturgia jedna, druga, trzecia. Było kilka molebnów. Był też kresny chod. Ale nie taki jak dzisiaj. Wtedy tę ikonę wynoszono z soboru ulicą, powiem po dzisiejszej mapie, tak? Ulicą Lipową. Ikonę tą donoszono do ratusza, następnie ulicą Sienkiewicza schodzono na dół do rzeki Białki, potem dalej pod górkę do ulicy Warszawskiej, więc potem wówczas skrócono na Warszawską. Więc ulicą Warszawską procesja Kresny Chodu dochodził do dzisiejszej ulicy Pałacowej i schodził na dół z powrotem do Białki, czyli tak jakbyśmy zerknęli wręcz do rezydencji Branickiego. A wówczas skręcał na ulicę Kilińskiego, tam gdzie dzisiaj jest Pałacyk Ślubów, i ulicą Kilińskiego dochodził do Fary, a następnie wracał na ulicę Lipową i wtedy Kresny Chod kończył się w Soborze z powrotem. Tak po mieście chodzono. I mało tego, że szli tam prawosławni, jak już powiedziałem, katolicy bardzo w wielkiej ilości również brali w tym udział. W ten sposób czczono ikonę Matki Bożej, w ten sposób miasto powierzano opiece Matki Bożej. Całe miasto i wszystkich jego mieszkańców. Byłoby fajnie, gdyby nie pierwsza wojna światowa. I tu dochodzimy do bardzo smutnych kart w dziejach białostockiej Matki Bożej, a mianowicie w wyniku zwycięstw ofensywy armii niemieckiej na froncie wschodnim, czyli kiedy Niemcy atakowały cesarstwo rosyjskie, w przygranicznych guberniach tego imperium zarządzono tak zwaną masową ewakuację. Jak to się dzisiaj nazywa?
3: Bieżęstwo.
2: Dokładnie tak. Otóż ludność, podkreślam, Rzeczypospolitej wtedy na mapach nie było. Te tereny należały do cesarstwa carów, do cesarstwa rosyjskiego. Skoro zarządzono ewakuację tych guberni, no to ta ludność posłuszna tym władzy musiała się ewakuować w głąb dzisiejszej, ówczesnej też Rosji. Białostoczyzna także, bo to byli poddani carscy. Co robili wtedy ci ludzie? No jak przyszło się im porzucać własne domy, własne rodziny, bo czasami tak bywało, że nie całymi rodzinami, a ktoś jeden zostawał. Oni po prostu zabierali ze sobą wszystkie te cenne rzeczy, które mieli, no, które można było wziąć. No bo innych rzeczy jak dom to nie przeniesiesz, nawet i dzisiaj. Te tak zwane, można by to nazwać, majątek ruchomy. Ewakuowali się nie tylko prości ludzie, ale też ewakuowały się wszystkie instytucje. Cerkiew też. I w tym czasie, to jest 1915 rok, ewakuowano majątek Soboru Świętego Mikołaja. Wśród tych cennych rzeczy, które zostały przewiezione w ramach bieżeństwa, pojawiła się również największa cenność, ikona Matki Bożej. Supraszcza zresztą też ikonę Matki Bożej Supraskiej ewakuowano. Zresztą najpierw Supraś, można powiedzieć, że ewakuował się do Białegostoku, czyli do katedry, bo w tym czasie, nie powiedziałem, w tym czasie w Białymstoku był biskup, wikarny biskup. Biskupem białostockim w tym czasie był Włodzimierz Tychonicki, który, jak się później okazało w latach Polski sanacyjnej, okazał się osobą non grata w Polsce i został wydalony z Polski. Zmarł na obczyźnie we Francji. No ale wróćmy. Skoro w 1915 roku ewakuowano, więc dokąd by pojechał biskup, wikarny biskup, ewakuując się w głąb Rosji? Tak, do biskupa Michała Jermakowa, który był właśnie wtedy biskupem grodzieńskim. I wówczas nastąpiła taka zmiana. Administratorem, czasowo zarządzającym biskupstwem grodzieńskim stał się białostocki biskup Włodzimierz, a biskup grodzieński ewakuował się dalej w głąb Rosji. Z tym wszystkim majątkiem, który do niego, że tak powiem, spłynął ze względu na bieżęstwo, no, czyli z ikonami białostocką, supraską, najpierw do Słonima, a później jeszcze dalej do Moskwy. Skąd wiadomo, że do Moskwy? Otóż wiadomo to z jednego prostego powodu. Ten tymczasowy ordynariusz diecezji grodzieńskiej, czyli białostocki, biskup Włodzimierz, napisał raporty, sprawozdania, jak to się wszystko działo i dokąd ten jego zwierzchnik wyjechał. I dzięki tym raportom wiemy, że biskup Michał znalazł się w Moskwie, a wraz z nim cały ten ruchomy inwentarz, dobytek cerkwi prawosławnej białostoczyzny też tam się znalazł. I na tym można powiedzieć, że kończy się to, co wiemy. Bo problem polega na tym, że udało się znaleźć taką informację w Mińsku, gdzie było napisane, że cenniejsze utensylia z Supraskiego monasteru, czyli również zapewne i z Soboru Świętego Mikołaja w Białymstoku, cytując dosłownie, pomieszczeny dla wremiennego przebywania u Pokrowską Soborę i w hramie Niskucznego Dworca w Moskwie. W jakim to Pokrowskim Soborze? W tej cerkwi, którą możecie oglądać niemal na każdej fotografii z Moskwy. Na Placu Czerwonym stoi taka kolorowa cerkiew. Wasilia Bożennego. Cerkiew pod wezwaniem Pokrowy Opieki Matki Bożej. I tam została, z tego co wiemy, z innych miejsc, tam cząsteczka relikwii świętego Gabriela została zachowana. Niestety, w wyniku tego rozstrzelano proboszcza tamtej cerkwi. Jakoby on był antysemitą, że przechowuje cząstkę człowieka zamordowanego przez Żydów. W tym też soborze znalazła się ikona Matki Bożej Supraskiej i Matki Bożej Białostockiej. A później następuje dość ciekawy czas, a mianowicie rewolucja październikowa. I problem z tą rewolucją polega na tym, że tak jak w każdej zawierusze, tam jest po prostu wojna. Tak samo było i tutaj. I w tej zawierusze ikona białostockiej Matki Bożej zaginęła. Nie wiemy, co się z nią stało. Wiemy, że bardzo po tych pierwszych problemach, jeśli tak to można powiedzieć, między wojskami Czerwonej Armii i Białej Armii, było tak, że później tworzono tak zwane muzeum ateizmu, w których to zbierano ten majątek cerkiewny, żeby potem pokazywać tym ateistycznym już ludziom, co to za opium dla ludzi była ta religia i na czym ten caryzm, te prawosławie carskie bazowało, że biednych ludzi prowadzili na nie wiadomo jaką drogę. Okazało się, że w takim muzeum ateizmu, gdzie zbierano te różne, nazwijmy to pamiątki po prawosławiu, w ewidencji jednostek archiwalnych nie istnieje zapis, w którym była mowa o tym, że ikona białostockiej Matki Bożej stała się eksponatem w tym centralnym muzeum antyreligijnym w Moskwie. Czyli tu się kończy wszelka wiedza na temat tej ikony, która w XVII wieku stała się kopią Supraskiej Matki Bożej. A później były jeszcze cięższe czasy dla prawosławia, bo w dwudziestoleciu międzywojennym w sanacyjnej Polsce traktowano prawosławie jako relikt zaborów, a więc swego rodzaju takich ludzi, którzy nie pasują do Rzeczypospolitej, którzy są wysłannikami swego rodzaju wręcz cara, co zresztą widać było po akcji burzenia cerkwi na Chełmszczyźnie i na Podlasiu. Później z kolei była II wojna światowa, tam też nie było do tego, żeby można było cokolwiek organizować, a później przyszło jeszcze ciekawsze ustrojstwo, jeśli tak to można powiedzieć, a mianowicie ludowy socjalizm PRL-u. I to wszystko razem sumując powodowało, że w sumie nawet umierali ludzie, którzy cokolwiek mogli powiedzieć na temat tego, gdzie się znajduje białostocka ikona Matki Bożej. Dopiero w 1966 roku. Za naszych czasów, dokładnie tak. Dopiero w 1966 roku taki pan, artysta, nazywał się Włodzimierz Wasilewicz, namalował no właśnie ten wizerunek. Ten wizerunek, który dzisiaj jest soborze, który dzisiaj nazywamy ikoną. On go nie malował jako ikona, tylko jako obraz.

że myśmy jakiegoś Bahamaza wykonali. Spotkałem się z takim księdzem, który wręcz tymi słowami to określił. Tą ikonę tak określił. Więc ja jeszcze raz przypominam, że XIX-wieczny oryginał białostockiej Matki Bożej zaginął w czasie bieżeństwa, żebyśmy to jasno wiedzieli. W 70-tych latach, czyli w 1960, do 1966 roku, tak naprawdę zachowało się zaledwie kilka czarno-białych fotografii. Ja znam jedną. Widziałem na własne oczy. Z tym, że fotografie dzisiaj są ekstra, bo mają dużo pikseli, a kiedyś pierwsze fotografie, no zresztą myślę, że ci, którzy mają fotografie swoich prapradziadków, to widzą, jakie one były. No tak samo i wtedy. Ta ikona na tej fotografii jest taka, no mało czytelna, bym powiedział. W każdym bądź razie, twórca dzisiejszej ikony, czyli tej, pan Włodzimierz Wasilewicz, on nie miał szansy widzieć ikony prawdziwej. Tej ikony, którą w czasie bieżeństwa ewakuowano. On nie miał do dyspozycji tego cudotwornego obrazu białostockiej Matki Bożej. Zresztą w Białymstoku pan Wasilewicz zamieszkał dopiero w 1939 roku. A ikona zaginęła kiedy? Po 1915. Więc on nie miał jak być w soborze świętego Mikołaja i widzieć tą pierwszą, ten oryginał ikony. Znaczy, ja używam słowa oryginał troszkę w cudzysłowie, no bo to jest kopia supraskie. Ale uprzyjmijmy, że tą kopię supraskie nazwijmy oryginałem, a tą nazwiemy kopią. Będzie łatwiej nam się w tym słownictwie orientować. Więc on nie widział oryginału, on widział tylko te zdjęcia. No a jak z czarno-białego zdjęcia zrobić kolorową ikonę? Więc co zrobił ten artysta? Otóż on, można powiedzieć, że odwzorował postacie w ten sam sposób, które były na tym zdjęciu. Czyli układ ręki, układ, że Jezus siedzi na ręce Matki Bożej jak na tronie, to, że w ręce nie ma żadnej książki, berła czy jakiegoś pisma, to wszystko on mógł odwzorować i to odwzorował. Nie był w stanie odwzorować kolorów. Tym bardziej nie mógłby ich odwzorować nawet wtedy, kiedy by dysponował oryginałem. Dlaczego? Bo ta ikona była też za koszulką. Też w związku z tym, że ona czyniła cuda, z biegiem czasu zasłonięto tą ikonę koszulką, więc te różowo-złote tło mógłby ewentualnie w ten sposób namalować ikonę. I tak on też z tego wyszedł, że skoro ikona była za koszulką, no to w takim razie dlatego dominują na tej ikonie barwy niebiesko-białe. Od błękitu do białego. One tak jakby, to jest swego rodzaju, można by powiedzieć, reprodukcja koszulki z oryginału. Gdzie tak naprawdę widać było tylko twarze i tu można było użyć kolorów. I gdzie wszystko inne było skryte za koszulką i dlatego użyto niebieskich kolorów, które by sugerowały, przynosiły, świadczyły o tym, że to jest pokryta, że to jest srebrna koszulka. I te załamania światła, które powodują, że niektóre części są bardziej niebieskie, a niektóre białe, tło jest takie jeszcze ciemniejsze, można powiedzieć, że pokryte patyną, jak to jest w tym, jak to jest w srebrze. Więc można wyciągnąć taki wniosek, że dzisiejsza ikona, współczesna ikona Matki Bożej, która jest w soborze, jest to wierna, a jednocześnie przy tym autorska reprodukcja srebrnej ryzy, którą była zasłonięta prawdziwa ikona, oryginał ikony, który zginął podczas bieżeństw. Być może dlatego on nie zginął, że skoro to było srebro, to znalazł się taki człowiek, który się na to połasił po prostu. Także jeszcze raz zapraszam Was wszystkich na wspólną modlitwę przed ikoną Matki Bożej Białostockiej. Przychodźcie jak najczęściej. Okazuje się, że ludzie zaczęli przynosić wota do tej ikony. Czyli, że i ta ikona też zaczyna czynić cuda. Podobno w dzisiejszej Rosji jest poczytana na równi

0: z ikoną Częstochowskiej Matki Bożej. Że wielu ludzi chorych modli się właśnie przed reprodukcjami, bo dzisiaj jest prościej, dzisiaj łatwo jest wydrukować białostockie ikony Matki Bożej. I że nawet tam ta ikona czyni cuda. Niektórzy z nich przyjeżdżali tu do soboru, żeby podziękować Matce Bożej za cudo uzdrowienia z różnych chorób.
1: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
2: Za nami wykład ojca Adama Sawickiego, w której usłyszeliśmy historię białostockiej ikony Matki Bożej. A za chwilę usłyszymy dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Znajdujemy się w drugim tygodniu po Pięćdziesiątnicy. Mamy dzisiaj środę 10 czerwca. W sposób szczególny Cerkiew Prawosławna wspomina dzisiaj świętego Nikitę, biskupa Chalcedonu, świętego Ignacego, biskupa Rostowa, świętego Eutychiusza, biskupa Melitene, męczennicę Helikoidę z Tesalonik, męczennika Heladiusza, świętego Hermana, biskupa Paryża oraz nicejską ikonę Matki Bożej. W dzisiejszym serwisie informacyjnym powiemy o molebniu w intencji krwiodawców, pielgrzymce autokarowej na Świętą Górę Jawor oraz pielgrzymce do Wilna. Parafia prawosławna Świętego Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku serdecznie zaprasza na molebień w intencji krwiodawców. Molebień odbędzie się 14 czerwca 2026 roku w związku z obchodami Światowego Dnia Krwiodawcy, które przypadają na ten dzień. Początek nabożeństwa 14 czerwca o godzinie 17:30 w katedrze Świętego Mikołaja. Po wspólnej modlitwie w Centrum Kultury Prawosławnej odbędzie się krótkie spotkanie, które będzie okazją do integracji i wymiany doświadczeń, a osoby zainteresowane dołączeniem do grona krwiodawców będą mogły porozmawiać z doświadczonymi już krwiodawcami. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy. Parafia prawosławna świętego proroka Eliasza w Białymstoku serdecznie zaprasza w dniach 11-12 lipca na pielgrzymkę autokarową na Świętą Górę Jawor w setną rocznicę powrotu Łemków do prawosławia. Wyjazd w dniu 11 lipca planowany jest na godzinę 6 rano z parkingu parafii świętego proroka Eliasza. Wieczorem 11 lipca o godzinie 17 rozpocznie się całonocne czuwanie w Cerkwi Opieki Matki Bożej w Hańczowej, a w niedzielę 12 lipca o godzinie 7 rano rozpocznie się molebień i zaraz po nim przejście na Świętą Górę Jawor, gdzie o godzinie 10 rozpocznie się boska liturgia. Po nabożeństwie przyjdzie czas na wspólny posiłek i powrót do Białegostoku. Więcej szczegółowych informacji i zapisy na pielgrzymkę można uzyskać pod następującymi numerami telefonów: 85 741 04 81, 85 741 04 81 lub 508 257 909, 508 257 909 lub 606 875 185, 606 875 185 lub 513 181 963, 513 181 963. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy. Parafia prawosławna Świętej Trójcy w Hajnówce z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski, serdecznie zaprasza na pielgrzymkę autokarową do Wilna. Pielgrzymka odbędzie się w dniach 19-21 czerwiec 2026 roku. W planie wyjazdu planowane jest zwiedzanie Starego Miasta i zabytków Wilna, a także pokłonienie się relikwiom świętych Antoniego, Jana i Eustachego. Wyjazd 19 czerwca planowany jest na godzinę 16 spod Soboru Świętej Trójcy w Hajnówce. Więcej szczegółowych informacji i zapisy na pielgrzymkę pod numerem telefonu 512 217 599 512 217 599. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.

0: Pytanie do duchownego.
1: Jakie mamy kategorie świętych w prawosławiu?
2: Odpowiada ojciec Andrzej Kuźma.
3: Prawosławie rozwinęło wiele kategorii świętych i określiło ich w sposób taki bardzo różnorodny. Taką pierwszą kategorią, chronologicznie mówiąc, wydaje się, że to są męczennicy. A więc ci, którzy żyli na początku wieku chrześcijańskiego i którzy ponieśli śmierć męczeńską w ten czy inny sposób. Ale oczywiście męczennicy bywają i są zresztą kanonizowani również obecnie. Nie tak dawno, we wrześniu tego roku, prawda, Cerkiew Prawosławna w Polsce kanonizowała męczenników katyńskich, czyli osoby, które zostały zamęczone w imię Boże, w imię Chrystusa i ponieśli za to śmierć. Ale wydaje się, że właśnie męczennicy, biorąc w takim kontekście chronologicznym, są najstarszą kategorią. Są osoby prawiednicy, czyli osoby, które żyli prawym życiem, prawda, nie ponieśli śmierci męczeńskiej, ale ich życie było godnym, było dobrym i stali się w ten sposób godnymi orędownikami Boga i są nazywani prawiednikami. Tych kategorii jest bardzo dużo. Mamy na kategorie równoapostolnych, tak, czy Cyryla i Metodego, czy cesarza Konstantyna, czy cesarzowej Heleny, czyli osoby, które bardzo mocno wpłynęły na rozwój chrześcijaństwa albo w całym świecie, albo w określonym terytorium, na przykład równoapostolny książę Włodzimierz, prawda, który przyjął, czy Olga, prawda, chrzest. Świętych mnichów, którzy zostali kanonizowani, nazywamy prapodobnymi, czyli uzyskali oni podobieństwo do Boga. Duchowni, którzy zostali zamęczeni, to są świadczennomucznicy. Biskupi, którzy żyli prawym życiem i którzy stali się świętymi, są świecicielami. Tak, mamy kategorię również świętych, którzy nazywani są celicielami, tak? To jest lekarze. To są, którzy dokonywali cudów za życia i leczyli najczęściej osoby, które były chore, i to jest nazywane jest jak gdyby celicieli. Najczęściej też dopisuje się ich słowo bezsrebrnik, to znaczy nie brali pieniędzy za swoje uczynki, chociaż bezsrebrnik to też jest osoba, która po prostu nie zwracała uwagi w swoim życiu na dobra doczesne, można powiedzieć. Taki to jest, jak gdyby niekoniecznie jest to lekarz. Ale najczęściej właśnie tam bezsrebrniki i celicieli są to, jest to określenie stosowane wobec tej samej kategorii świętych, takim najbardziej chyba świętym, znanym świętym, to jest święty Panteleimon, celiciel, i tak samo jak Kosmajdon Damian, również pamięć na naszym terytorium jest ich czczona. A więc tych kategorii jest dużo, my przypisujemy im właśnie takie imiona. No oczywiście również kategorią świętych są apostołowie, czyli specjalna kategoria, która były osoby, które żyły w okresie Chrystusa. No dzisiaj już nie określa się nowych jakichś tam takich osób, które są apostołami. Więc tych kategorii jest dużo, niemniej jednak wszystkie one dotyczą i świadczą o świętości, o prawym życiu danej osoby.

Matka Boża w tradycji cerkwi prawosławnej jest tą, która daje świadectwo o wcieleniu Chrystusa i przewyższa całe stworzenie. Bogu Rodzica jest orędowniczką nas wszystkich przed Synem Bożym, a my sami nieustannie prosimy o jej wstawiennictwo. Bogu Rodzica wskazuje drogę, która prowadzi do życia, a życiem jest sam Chrystus. W tradycji cerkwi prawosławnej widzimy to w ikonografii, która pomaga nam w codzienności swoim prostym obrazem.

Białostocka ikona Matki Bożej powstała w XVII wieku jako kopia ikony supraskiej, do której prawosławni utracili dostęp po przyjęciu tamtejszego monasteru przez unitów. Przez stulecia była centrum kultu religijnego na Podlasiu, przyciągając tysiące pielgrzymów. W 1915 roku podczas bieżeństwa oryginał ikony wywieziono i bezpowrotnie utracono. Obecna ikona jest powojenną rekonstrukcją wykonaną na podstawie dawnych wzorów. Uroczyście święto białostockiej ikony Matki Bożej obchodzimy w drugi czwartek po święcie Pięćdziesiątnicy, a w tym roku przypada to już na dzień jutrzejszy, 11 czerwca.

W dniu jutrzejszym, 11 czerwca, przypada również Dzień Pamięci Świętego Łukasza Wojnojasienieckiego, biskupa Symferopola. Święty Łukasz jest współczesnym świętym, który zmarł niespełna 70 lat temu. Święty wywodził się ze szlacheckiego rodu, został lekarzem i duchownym, a następnie przyjął postrzyżyny mnisze i był arcybiskupem Symferopola. Święty Łukasz jest patronem wszystkich lekarzy, a w szczególności chirurgów, ortopedów i anestezjologów.

Święty Łukasz Wojnojasieniecki jest patronem cerkwi w Łaźniach pod Supraślem, gdzie w dniu jutrzejszym odbędą się uroczystości ku jego czci. We czwartek, 11 czerwca o godzinie 7:30 będzie sprawowane oświęcenie wody, a o godzinie 9 sprawowana będzie świąteczna boska liturgia.